0: vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Next Generation.
1: Next Generation.

Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Vždycky hot,